0: Existing.
1: Ain't no swallow my cum.
2: Może pecu tracę, czy by nikto nie niż.
1: Ain't no, ain't no.
2: Bieset akty,
1: swallow.
2: To inny w te rodzin, ty dostała w te rodzinie. Rod zakroj,
0: door,
2: też zakroj.